just stop.

0: Wiadomości pojawiło się nowe, pilne wyzwanie, napływ ludzi zainteresowanych wiarą. Polscy misjonarze pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież nadal pozostaje w Rzymie, dziś miał szereg audiencji prywatnych. Leon XIV przyjmuje dziś również Medal Wolności przyznany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii. Jutro Ojciec Święty udaje się z jednodniową wizytą duszpasterską na włoską wyspę Lampedusę. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w niedzielę odmówi modlitwę Anioł Pański jeszcze w Watykanie i dopiero potem odjedzie do Castel Gandolfo. W Rzymie odbyło się światowe spotkanie palotyńskich biskupów. Uczestniczyło w nim dwóch arcybiskupów z Polski, Tadeusz Wojda i Adrian Galbas. Było to pierwsze tego typu spotkanie, mówi generał Pallotynów, ksiądz Zenon Hanas.
1: Pracujemy w tak różnych kontekstach i była to okazja do tego, żeby się poznać, wymienić się swoimi ideami, myślami, nawiązaniem też współpracy. No jest to przyszłość Kościoła. My jako Pallotyni jesteśmy po to, żeby budować mosty i budować relacje.
0: Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Na horyzoncie Kościoła pojawiło się nowe wyzwanie. Napływ ludzi, którzy interesują się wiarą. W tym roku ochrzczono 700 dorosłych, głównie młodych. To 30% więcej niż przed rokiem i 3 razy więcej niż przed 10 laty.
2: Do belgijskich parafii trafiła broszura pod tytułem Nowo przybyli do wspólnoty wierzących. To właśnie ona ma być podstawą dla obrad lokalnych grup synodalnych. Chodzi o to, by przyjrzeć się konkretnej sytuacji na miejscu, odpowiadając na serię postawionych pytań. Kim są dzisiaj nowo przybyli? Czy znaleźli swoje miejsce? Co otrzymujemy dzięki ich obecności? Jak podkreśla diakon Gert de Kuber, koordynator synodu w Belgii, nowo przybyli nie są problemem do rozwiązania, ale szansą dla Kościoła. Dlatego w ramach synodu również i im trzeba stawiać pytania – czy zostali dobrze przyjęci, co ich zaskakuje w życiu wspólnoty, jakich rad chcieliby udzielić.
0: Polscy Palotyni pomagają ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Misjonarze z Guarenas przyjmują poszkodowanych, organizują zbiórki i wspierają ratowników w miejscach, gdzie rodziny wciąż szukają bliskich pod gruzami. Karol Darmoros.
3: Ksiądz Andrzej Tekieli mówi, że skala katastrofy jest ogromna.
4: Wielkie budynki, bloki położyły się jak domki z kart, nie licząc oczywiście wszystkich innych mniejszych zniszczeń. Mamy aktualnie ponad 250 wielkich budynków, bloków zniszczonych całkowicie, ponad 350 bloków uszkodzonych mocno.
3: Pallotyni włączyli się w pomoc Caritas, udostępnili dla poszkodowanych dom parafialny i kościelne przestrzenie, a ksiądz Dawid Dziedzic dotarł z wolontariuszami do Lagwajry.
5: Wiemy o jednym centrze sióstr zakonnych, które miało przyjąć 40 dzieci, a już wiemy, że przyjmie 100 dzieci, które będą tam czekać na swoich rodziców, jeżeli rodzice przeżyli trzęsienie ziemi. Jeżeli nie, to pewnie będzie się szukać rodzin zastępczych albo sierocińców, których prawie w ogóle nie ma.
3: Misjonarze podkreślają, że oprócz żywności, leków i pościeli potrzebna jest modlitwa, aby ci, którzy stracili nadzieję, mogli ją odzyskać.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję podróży Ojca Świętego Leona XIV na włoską wyspę Lampedusa. Jest to jednodniowa podróż, która przypada niemal dokładnie 13 lat po wizycie w tym miejscu papieża Franciszka. 8 lipca 2013 roku była to pierwsza pielgrzymka Franciszka niespełna 4 miesiące po jego wyborze na stolicę Piotrową. Wizyta, poprzez którą papież chciał wówczas przypomnieć światu o dramacie imigrantów, którzy w poszukiwaniu lepszej przyszłości podejmują ryzyko przemierzenia Morza Śródziemnego w nieludzkich warunkach, co często prowadzi do tragicznych śmierci. A 13 lat po tamtej wizycie na Lampedusę przybywa Leon XIV, który podczas 14 miesięcy swojego pontyfikatu wielokrotnie pokazał już, jak ważny jest dla niego temat migracji i imigrantów. Pierwszym etapem dzisiejszej wizyty jest krótki przystanek na cmentarzu na Lampedusie, gdzie spoczywa mały Jusuf, 6-miesięczny chłopiec, który zginął w katastrofie łodzi migrantów. Leon XIV złożył kwiaty przy niepozornym nagrobku, przy którym tkwi fotografia niemowlęcia. Obok figurka małego anioła i dedykacja, która mówi: dlaczego tak wcześnie, mój synku, mama i tata będą cię kochać na zawsze. Za zdjęciem znajduje się kartka z rysunkami tęczy i łodzi pełnej migrantów, a nad fotografią widnieje imię Jusuf Ali Kanne, a pod nim tylko jedna data. 2020. Jusuf nie dożył nawet pierwszych urodzin, zginął mając zaledwie 6 miesięcy na wodach u wybrzeży Libii, gdy fale Morza Śródziemnego okazały się silniejsze od ramion jego 17-letniej matki, która przeżyła dramatyczną podróż z Gwinei do Europy. Matkę i dziecko podjęła z morza jednostka organizacji pozarządowej Open Arms. Kobieta została przyjęta do jednego z ośrodków na Lampedusie. Natomiast jej syn spoczął w trumnie z drewna orzechowego, ponieważ w tamtym czasie na wyspie nie było trumien przeznaczonych dla dzieci. Ojciec chłopca przeżywał wówczas pogrzeb na odległość, śledził uroczystość przez internet, patrząc na nią z drugiej strony ekranu komputera. Historia małego Jusufa stała się symbolem tragedii migracyjnej, której cała Lampedusa jest symbolem, cała ta wyspa, która przyjmuje tysiące imigrantów, którzy następnie rozprowadzani są po różnych częściach Włoch. Wybrzeża wyspy stały się wielkim cmentarzyskiem. Lampedusa to wyspa niezwykłego piękna ze swoimi surowymi klifami, malowniczymi zatokami. Na ulicach wyspy zazwyczaj nie widać migrantów, ponieważ przebywają oni w ośrodkach recepcyjnych. A ta piękna wyspa stała się niestety blizną Morza Śródziemnego, ale jednocześnie ołtarzem gościnności oraz solidarności wobec około 400 tysięcy migrantów. W ciągu ostatnich 15 lat, według danych UNICEF, właśnie tylu imigrantów zostało zarejestrowanych na tej wyspie, a szacuje się, że kolejne 26 tysięcy osób nie zdołało tu dotrzeć. Zostali oni pochłonięci przez wody Morza Śródziemnego.
Leon XIV przebywa tutaj dzisiaj niemal dokładnie 13 lat po wizycie Ojca Świętego Franciszka, dla którego, jak wiemy, temat imigracji, migrantów był niezwykle ważny w czasie 13 lat swojego pontyfikatu, 12 lat swojego pontyfikatu, po wielokroć pokazał to poprzez swoje gesty, poprzez swoje słowa. A w homilii, którą wygłosił tutaj na Lampedusie, w miejscu, w którym także dziś sprawować mszę świętą będzie Leon XIV, Franciszek przypominał 13 lat temu dwa pytania, które Bóg stawia człowiekowi na pierwszych kartach Księgi Rodzaju. Adamie, gdzie jesteś? Oraz Kainie, gdzie jest twój brat? Mówił wówczas papież Franciszek. Te dwa pytania Boga brzmią także dzisiaj z całą ich mocą. Wielu z nas, włącznie ze mną, jesteśmy zdezorientowani. Nie zwracamy już uwagi na świat, w którym żyjemy. Nie troszczymy się. Nie strzeżemy tego, co stworzył Bóg dla wszystkich i nie jesteśmy nawet zdolni do wzajemnej troski o siebie. A gdy ta dezorientacja przybiera rozmiary światowe, dochodzi do tragedii, jak ta, której jesteśmy świadkami. Gdzie jest twój brat? Pytał, wołał 13 lat temu papież Franciszek. Głos jego krwi wznosi się aż do mnie, mówi Bóg. To pytanie nie jest skierowane do innych, jest skierowane do mnie, do ciebie, do każdego z nas. Ci nasi bracia i siostry usiłowali wyjść z trudnych sytuacji, by znaleźć odrobinę równowagi i pokoju. Poszukiwali lepszego miejsca dla siebie i dla swoich rodzin, a znaleźli śmierć. Jak wiele razy ci, którzy tego szukają, nie znajdują zrozumienia, przyjęcia, solidarności i ich głosy wznoszą się aż do Boga. Dziś nikt nie czuje się za to odpowiedzialny, kontynuował w swojej homilii na Lampedusie w lipcu 2013 roku papież Franciszek. Utraciliśmy poczucie bratniej odpowiedzialności, popadliśmy w hipokryzję zachowania kapłana i sługi ołtarza, o których mówi Jezus w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Widzimy ledwo żyjącego brata na poboczu drogi. Kontynuujemy naszą wędrówkę, myśląc, że to nie nasz obowiązek. Kultura dobrobytu, która prowadzi do myślenia o sobie samych, sprawia, że stajemy się nieczuli na wołanie innych. Sprawia, że żyjemy w bańkach, które są piękne, ale są niczym, są iluzją płcizny, tymczasowości, która prowadzi do obojętności w stosunku do innych. Prowadzi do globalizacji obojętności. Przyzwyczailiśmy się do cierpienia innych. Ono nas nie dotyczy, nie interesuje. Myślimy, że to nie nasza sprawa. I kończył swoją homilię papież Franciszek jeszcze raz przypominając te dwa pytania, które Bóg zadaje człowiekowi w Księdze Rodzaju. Adamie, gdzie jesteś? Kainie, gdzie jest twój brat? To dwa pytania, mówił Franciszek, które Bóg zadaje na początku historii ludzkości i które kieruje również do wszystkich ludzi naszych czasów, także do nas. Chciałbym jednak, abyśmy zadali sobie trzecie pytanie. Kto z nas płakał z powodu tego faktu i faktów takich jak ten? Kto z nas płakał z powodu śmierci tych braci i sióstr? Kto zapłakał nad tymi osobami, które były na łodzi, nad młodymi matkami z dziećmi, nad mężczyznami, którzy chcieli wesprzeć swoje rodziny? Jesteśmy społeczeństwem, które nie pamięta doświadczenia płaczu, współczucia. W Ewangelii słyszeliśmy krzyk, płacz, wielki lament. I to się dziś powtarza.
powtarza się to, że Herod zasiał śmierć, aby bronić swojego dobrobytu. Prośmy Pana, aby wymazał to, co z Heroda pozostało także w naszym sercu. Prośmy Pana o łaskę płaczu nad naszą obojętnością, nad okrucieństwem, jakie jest w świecie, w nas, również w tych, którzy bezimiennie podejmują decyzje społeczno-gospodarcze, które otwierają drogę do podobnych dramatów. 13 lat temu te słowa wypowiadał papież Franciszek w czasie swojej pierwszej podróży apostolskiej, kilka miesięcy po wyborze na stolicę Piotrową. Franciszek przybył tutaj na włoską wyspę Lampedusa, która stała się symbolem z jednej strony solidarności wobec tych wszystkich, którzy z Afryki kierują swoje kroki do Europy, podejmując wielkie ryzyko, a jednocześnie stała się wielkim cmentarzem. Cmentarzem około 26 tysięcy imigrantów, którzy nie zdołali dotrzeć do brzegów Europy, którzy zginęli w morzu, poszukując lepszego życia. Leon XIV w czasie 14 miesięcy swojego pontyfikatu wielokrotnie pokazał, jak ważny jest dla niego temat migracji i imigrantów. Mówił o tym chociażby wczoraj w przemówieniu, które wygłosił z okazji przyznania mu Medalu Wolności Stanów Zjednoczonych, mówiąc o historii. Stanów Zjednoczonych, tak powiedział Leon XIV, w ciągu ostatnich 250 lat dla tak wielu narodów na całym świecie to właśnie niezachwiana determinacja w urzeczywistnieniu szlachetnej wizji ojców założycieli narodu uczyniła Amerykę synonimem wolności, otwierając swoje podwoje dla kolejnych fal imigrantów, umożliwiając im i ich dzieciom udział w kształtowaniu przyszłości narodów. To właśnie umiłowanie wolności zainspirowało Stany Zjednoczone w najciemniejszych godzinach ubiegłego stulecia, w czasie dwóch wojen światowych, do spojrzenia poza siebie i za cenę wielkich poświęceń do walki o wolność poza własnymi granicami. Tak mówił wczoraj Leon XIV, przypominając, że to także imigranci ukształtowali dzisiejsze oblicze Stanów Zjednoczonych. Na temat migracji zwracał uwagę Leon XIV

Właśnie w Sant'Angelo Lodigiano, a zmarła w 1917 roku w Chicago, w mieście, z którego pochodzi Leon XIV, który teraz przybywa na Molo, Molo Favarolo, które jest pierwszym punktem, do którego docierają migranci, przekonani, że znaleźli się już w sercu Europy. To Molo, na którym 13 lat temu modlił się papież Franciszek i które dzisiaj otrzyma właśnie jego imię. Leon XIV poświęci pamiątkową tablicę, która będzie przypominać, że od 4 lipca 2026 roku to miejsce pierwszej gościnności w stosunku do imigrantów będzie nosić imię papieża Franciszka, który z tego miejsca modlił się w intencji przede wszystkim tych wszystkich, którzy zginęli w wodach Morza Śródziemnego, próbując przybyć do Europy. Leon XIV właśnie na tym molu rozmawia teraz z młodym chłopcem, stając się także on symbolem gościnności, symbolem troski o imigrantów. To miejsce, które zazwyczaj przyjmuje przybyszy z Afryki. W tym miejscu obecny jest teraz Leon XIV. A już stąd papież uda się na miejscowy stadion, aby około godziny 10:30 rozpocząć sprawowanie mszy świętej w miejscu, w którym mszę świętą sprawował 13 lat temu papież Franciszek. W towarzystwie rodziny imigrantów Leon XIV zatrzymuje się teraz przy pomniku zwanym Bramą Europy. Pomnik wykonany jest z materiałów odpornych na wiatr, słoną wodę i upływ czasu i odzwierciedla on trwałość pamięci o ludzkich dramatach. Tutaj papież trwa w milczeniu, spoglądając z najbardziej wysuniętego na południe punktu wyspy na Morze Śródziemne, które od tysiącleci jest miejscem spotkania wielu cywilizacji, a w ostatnich dziesięcioleciach stało się przestrzenią, symbolem z jednej strony bólu, a z drugiej strony także i nadziei na lepszą przyszłość.

w orężu, które w ubiegłym roku wystosował Leon XIV z okazji 111. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, papież tak pisał:

odnosząc się do dzisiejszej kwestii migracji. Obecna sytuacja światowa jest niestety naznaczona wojnami, przemocą, niesprawiedliwością i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które zmuszają miliony ludzi do opuszczenia swojej ziemi ojczystej w poszukiwaniu schronienia gdzie indziej. Powszechna tendencja do dbania wyłącznie o interesy ograniczonych społeczności stanowi poważne zagrożenia dla dzielenia się odpowiedzialnością, dla wielostronnej współpracy, urzeczywistniania dobra wspólnego i globalnej solidarności z korzyścią dla całej rodziny ludzkiej. Perspektywa wznowienia wyścigu zbrojeń i rozwoju nowych rodzajów broni, słabe uwzględnienie negatywnych skutków trwającego kryzysu klimatycznego oraz głębokie nierówności ekonomiczne sprawiają, że wyzwania teraźniejszości i przyszłości stają się coraz trudniejsze. W swoim orędziu Leon XIV przypominał także nauczanie katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi: cnota nadziei odpowiada dążeniu do szczęścia złożonemu przez Boga w sercu każdego człowieka. Podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzi. I pisał Leon XIV, mówiąc, że z pewnością poszukiwanie szczęścia oraz perspektywa znalezienia go gdzie indziej jest jedną z głównych motywacji współczesnej ludzkiej mobilności. To powiązanie między migracją a nadzieją wyraźnie ujawnia się w wielu współczesnych doświadczeniach migracyjnych. Wielu migrantów, uchodźców i przesiedleńców jest uprzywilejowanymi świadkami nadziei przeżywanej w codzienności poprzez zaufanie Bogu i znoszenie przeciwności losu w oczekiwaniu na przyszłość, w której dostrzegają zbliżające się szczęście i integralny rozwój człowieka. Odnawia się w nich doświadczenie wędrówki ludu Izraela. W świecie dotkniętym wojnami i niesprawiedliwościami, nawet tam, gdzie wszystko wydaje się stracone, migranci i uchodźcy stają się zwiastunami nadziei. Ich odwaga i upór są heroicznym świadectwem wiary, która widzi ponad to, co widzą nasze oczy, i daje im siłę, by stawić czoła śmierci na różnych współczesnych szlakach migracyjnych. Również tutaj można dostrzec wyraźną analogię do doświadczenia ludu Izraela wędrującego po pustyni, który zmaga się z wszelkim niebezpieczeństwem, ufając opiece Pana. Migranci i uchodźcy, pisał Leon XIV, przypominają Kościołowi o jego wymiarze pielgrzymim, nieustannie dążącym do osiągnięcia ostatecznej ojczyzny, podtrzymywanym przez nadzieję. Za każdym razem, gdy Kościół ulega pokusie osiedlenia się i przestaje być ludem Bożym pielgrzymującym ku Ojczyźnie Niebieskim, przestaje być w świecie i staje się ze świata. O tym mówił Leon XIV. O tym pisał Ojciec Święty w swoim orędziu z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, przypominając o dramacie migrantów, przypominając o przyczynach masowej migracji, która dotyka dzisiejszy świat, ale przypominając także o tym, że zjawisko imigracji jest symbolem także pielgrzymiego wymiaru Kościoła, który zawsze musi pamiętać o tym, że jest ludem pielgrzymującym ku niebieskiej ojczyźnie. Temat migracji zajął także szczególne miejsce podczas ostatniej zagranicznej podróży apostolskiej Leona XIV, którą odbył do Hiszpanii od 6 do 12 czerwca. Leon XIV po wizycie
w Madrycie oraz w Barcelonie skierował swoje kroki jako pierwszy następca świętego Piotra w historii na Wyspy Kanaryjskie, które także w ostatnich latach stały się etapem jednego z najbardziej uczęszczanych szlaków migracyjnych. Tam między innymi w Las Palmas na wyspie Gran Canaria spotkał się z organizacjami świadczącymi pomoc migrantom i w swoim przemówieniu dziękował tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas, poświęcili swoje życie, by ratować życie innych. Zwrócił się tam także do migrantów, składając hołd ich godności. Mówił Leon XIV, 11 czerwca. Nie jesteście liczbami ani sprawami w aktach. Jesteście osobami z rodziną i domem, który zostawiliście za sobą, z marzeniami, których nikt nie ma prawa lekceważyć. Chcę wam powiedzieć, że wasze życie musi być chronione. Nie powierzajcie swojego istnienia tym, którzy nim handlują. Nie wierzcie tym, którzy obiecują łatwy raj w zamian za wasze ciało lub pieniądze, milczenie albo wolność. Te fałszywe obietnice są przemysłem śmierci. Leon XIV w tych słowach przypominał także o tym, że dramat ubogich ludzi, którzy często zmuszani są do opuszczania swojego kraju, staje się niestety okazją na zarobek dla tych wszystkich, którzy wykorzystują dramat pochodzących szczególnie z Afryki ludzi. Ten dramat musi stać się rachunkiem sumienia, mówił Leon XIV, dla krajów pochodzenia, które powinny stworzyć warunki sprzyjające pokojowi, sprawiedliwości i rozwojowi, dla krajów tranzytowych, wezwanych do ochrony słabych, a nie do pozostawiania ich w rękach sieci przestępczych, dla Europy, która nie może mówić o godności ludzkiej, a zarazem przyzwyczajać się do tego, że Morze Śródziemne i Atlantyk zamieniają się w cmentarze bez nagrobków, dla wspólnoty międzynarodowej wezwanej do skutecznej i wytrwałej współpracy. W ten sposób Leon XIV przypominał o tym, że pierwszym prawem, jak mówi nauczanie Kościoła, pierwszym prawem jest prawo do niebycia zmuszonym do emigracji. Każdy człowiek z jednej strony może wybrać miejsce, w którym chciałby zamieszkać, ale z drugiej strony przede wszystkim powinien mieć prawo do tego, aby zostać, żyć, pracować, rozwijać się w swojej ojczyźnie. Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg, ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi, mówił Leon XIV. Jeśli istnieje prawo do szukania schronienia wtedy, gdy życie jest zagrożone, istnieje także prawo do tego, by nie musieć migrować, prawo do pozostania we własnym domu, bez głodu, bez wojny, bez prześladowań, bez przemocy, bez ziemi, która przestaje nadawać się do życia, bez korupcji, która odbiera chleb ubogim, bez broni niszczącej przyszłość dzieci. Nie możemy przyzwyczaić się do liczenia zmarłych. Godność ludzka nie ma paszportu ani nie traci wartości po przekroczeniu granicy. Mówił 11 czerwca na Gran Canaria Leon XIV, spotykając się z organizacjami świadczącymi pomoc imigrantom. A dnia następnego już na Teneryfie spotkał się z samymi migrantami w ośrodku Las Raíces, co oznacza korzenie. I także tam, zwracając się
do tych wszystkich, którzy opuścili swoją ojczystą ziemię i znaleźli schronienie na hiszpańskiej wyspie, przypominał o tym, że w pewien sposób wszyscy jesteśmy migrantami, będąc pielgrzymami w drodze do niebieskiej ojczyzny, i wszyscy powinniśmy pomagać sobie nawzajem, by uczynić tę podróż do nieba bardziej ludzką, wnosząc to, co każdy może ofiarować. A odnosząc się do nazwy ośrodka, w którym migranci znaleźli tymczasowe schronienie, nazwy, która oznacza korzenie, Leon XIV mówił: mój poprzednik, papież Franciszek, który tak bardzo pragnął być z wami, chętnie posługiwał się obrazem korzeni, aby wskazać na potrzebę niezapominania o naszym pochodzeniu, trwania w jedności i pokładania ufności w Panu. Bo kto pokłada ufność w Panu, podobny jest do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Przypominał Leon XIV. Encyklikę papieża Franciszka Christus Vivit, w której on sam cytował księgę proroka Jeremiasza. I mówił Leon XIV, zwracając się do imigrantów: niech ten obraz korzeni pomaga także wam być mocno zakorzenionymi w Panu, aby żadna burza nie mogła oddalić was od Jego obecności, która umacnia i daje życie. Tego samego dnia, w piątek 12 czerwca, Leon XIV na Teneryfie spotkał się także z organizacjami zajmującymi się integracją migrantów i właśnie tematowi integracji poświęcił swoje przemówienie, w którym mówił między innymi, że integracja pomaga przekroczyć próg. Integrować nie znaczy wymazywać historii tego, kto przybywa, ani wymagać od niego, by zostawił za sobą wszystko, co stanowi część jego pamięci. Nie znaczy to również tworzyć światów równoległych, zamkniętych na siebie nawzajem, w których ludzie żyją obok siebie, lecz naprawdę się nie spotykają. Integracja jest drogą wzajemną. Ten, kto przybywa, uczy się zamieszkiwać nową ziemię, a ten, kto przyjmuje, uczy się poszerzać własny dom, nie rozmywając swojej tożsamości i nie zamykając serca na spotkanie. Do was, drodzy bracia migranci, należy szlachetna i konieczna część tej drogi. Otwierać się z ufnością na wspólnotę, która was przyjmuje, uczyć się jej języka, szanować jej prawa, poznawać jej zwyczaje, uczestniczyć w życiu wspólnym i z wdzięcznością ofiarowywać swoje dary. W swoim przemówieniu Leon XIV zwracał także uwagę na kwestię sumienia, mówiąc: sumienie ludzkie, a tym bardziej sumienie chrześcijańskie, nie może pozostawać obojętne wobec ofiar katastrof morskich i braku pomocy, wobec tego morza, które stało się cmentarzem. Każde życie utracone na tych szlakach jest porażką rodziny ludzkiej. Istnieje jednak także ciche bycie rozbitkiem po dotarciu do celu, które polega na pozostaniu samotnym w mieście, bez języka, bez więzi, bez pracy, bez zaufania i zdanym na tych, którzy wykorzystują ludzką podatność na zranienia. Integrować znaczy nie dopuścić do tego drugiego rozbicia, to znaczy pomagać, aby ten, kto przybył poraniony, nie został na zawsze uwięziony w swoim bólu, lecz mógł ponownie stanąć na nogi, rozpoznać swoje dary
i ofiarować je wspólnocie. Leon XIV w towarzystwie metropolity Agrigento, księdza arcybiskupa Alessandro Damiano, przybył już teraz w okolice stadionu, gdzie około godziny 10:30 sprawować będzie mszę świętą, w której według szacunków uczestniczyć będzie około 50 tysięcy osób. Leon XIV wita się teraz z niektórymi imigrantami, którzy reprezentują tych wszystkich, którzy tutaj na Lampedusie odnaleźli swoje tymczasowe schronienie. Lampedusa to bardzo mała wyspa, która nie mogłaby pomieścić tych wszystkich ludzi, którzy przybywają tutaj. Szacuje się, że w ostatnich latach przybyło tutaj 400 tysięcy osób. Imigranci ci oczywiście następnie kierowani są do innych, większych ośrodków w całych Włoszech. A znaczenie tej wizyty w rozmowie z watykańskimi mediami tłumaczył właśnie arcybiskup Alessandro Damiano, który jest metropolitą Agrigento, to miasto na wyspie Sycylii, a diecezja ta swoim zasięgiem obejmuje także wyspę Lampedusę. Arcybiskup Damiano mówił, że Leon XIV tą wizytą zamyka pewien krąg, który rozpoczął wizytą na Wyspach Kanaryjskich i postojem u świętej w miejscowości, z której pochodziła święta Franciszka Cabrini, patronka migrantów. Najważniejsze punkty pobytu Leona XIV dziś na Lampedusie to swoista droga duchowa. Rozpoczęła się ona od wizyty na cmentarzu ofiar przeprawy przez morze. Prowadziła przez bramę Europy, Molo Favarolo, a zakończy się już za chwilę celebracją eucharystyczną na lokalnym stadionie. W celebracji tej weźmie udział cała społeczność Lampeduzy. Arcybiskup Damiano podkreślał, że Lampedusa to wyspa pełna oczekiwania, która żywo pamięta wizytę papieża Franciszka, pierwszą wizytę duszpasterską w czasie jego pontyfikatu. To właśnie pozwala odczuć konkretną, prostą bliskość Kościoła na tym skrawku ziemi w tej społeczności, mówił metropolita Agrigento i podkreślał, że papież odwiedza miejsce, gdzie spoczywa mały Jusuf na cmentarzu. Był to pierwszy etap dzisiejszej wizyty Leona XIV na Lampedusie. Jest to gest czułości, wspólnota z tymi, którzy opuścili życie doczesne, aby wejść w życie wieczne, mówił arcybiskup Damiano, który
Podkreślał także zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach na Lampedusie. Wcześniej, zwłaszcza przed wizytą papieża Franciszka, przybycia na brzeg i akcje ratunkowe prowadzone przez rybaków były częstsze. Obecnie ratowanie życia odbywa się głównie za pośrednictwem straży przybrzeżnej i straży finansowej, które działają bezpośrednio na wodzie. Arcybiskup Damiano podkreślał także, że wcześniej, przed wizytą Franciszka, istniała większa bliskość między lokalną społecznością a migrantami, którzy na początku byli przyjmowani w domach, otrzymywali pomoc w znalezieniu suchej odzieży, byli karmieni, niektórzy mieli nawet możliwość zadbania o higienę osobistą. Od lat tego już nie ma, ponieważ gdy tylko uruchomiono mechanizm rządowy, sytuacją zajęły się różnorodne podmioty i instytucje obecne na wyspie. Kościół, społeczność Lampedusy i przedstawiciele niektórych organizacji pozarządowych starają się uczłowieczyć proces przyjęcia migrantów na tyle, na ile to możliwe. Arcybiskup Damiano mówił, że to drobne gesty, które mogą wydawać się banalne, podać butelkę wody, szklankę herbaty i przy tym spojrzeć w oczy tym wszystkim ludziom, którzy przebywają. Arcybiskup Agrigento w rozmowie z Vatican News przywołał także apel Leona XIV wygłoszony podczas wizyty na Teneryfie w czerwcu. Papież wołał wówczas: nawróćcie się, zwracając się do tych wszystkich, którzy żerują na nieszczęściu imigrantów. I podobnie arcybiskup Damiano wspominał apel świętego Jana Pawła II, który wówczas, zwracając się do mafii, wołał: nawróćcie się i dla was nadejdzie dzień sądu Bożego. Te słowa Jan Paweł II wygłosił właśnie w Agrigento na Sycylii w 1993 roku. A już teraz widzimy, że na lokalnym stadionie rozpoczyna się bezpośrednie oczekiwanie na przybycie Leona XIV, który tutaj o godzinie 10:30 sprawować będzie mszę świętą. Wcześniej zostanie powitany przez burmistrza Lampedusy, pana Filippo Mannino. A o godzinie 10:30 rozpocznie się msza święta, po której Leon XIV po pozdrowieniu w lokalnych władz, chorych dzieci oraz wolontariuszy uda się w drogę powrotną z Lampedusy na rzymskie lotnisko Ciampino. Leon XIV jest już obecny na pokładzie Papa Mobile wśród mieszkańców Lampedusy, wśród tych wszystkich, którzy zgromadzili się, by przywitać go na ich rodzinnej wyspie, by uczestniczyć w mszy świętej, której będzie przewodniczyć.

0: Viva il Papa! Svegliamo queste bambine!
1: Leon XIV jest teraz gorąco witany wśród przez mieszkańców Lampeduzy, którzy zgromadzili się, by uczestniczyć w mszy świętej, której już za kilka chwil przewodniczyć będzie Ojciec Święty. Tutaj na lokalnym stadionie, w miejscu, w którym 8 lipca 2013 roku mszę świętą sprawował papież Franciszek, w miejscu, z którego wówczas poprzednik Leona XIV wygłosił dramatyczny apel o zaniechanie obojętności wobec tragedii imigrantów, której symbolem stała się wyspa Lampedusa. Franciszek, kończąc swoją homilię, mówił wówczas: Panie, w tej liturgii, która jest liturgią pokutną, prosimy o wybaczenie obojętności wobec wielu braci i sióstr. Prosimy o przebaczenie dla tych, którzy wygodnie zamknęli się we własnym dobrobycie, który znieczula serce. Prosimy o wybaczenie dla tych, którzy przez swoje decyzje na poziomie światowym stworzyli sytuacje, które prowadzą do tych dramatów. A schola, która śpiewa podczas przywitania Leona XIV na stadionie w Lampedusie, w jakiś sposób przywołuje dwa bardzo ważne wydarzenia w ostatnich latach w życiu Kościoła. Najpierw zaśpiewała bowiem pieśń Jesus Christ, You are my life, Jezu Chryste, jesteś moim życiem, pieśń, która została skomponowana z okazji jubileuszu młodzieży w 2000 roku przez księdza prałata Marco Frizinę, a teraz schola wykonuje pieśń Chryste, Ty jesteś naszą nadzieją, skomponowaną przez tego samego kapłana na jubileusz nadziei ubiegłego roku, szczególnie z okazji jubileuszu młodzieży, podczas którego Leon XIV spotkał się z przybyłymi z całego świata młodymi ludźmi do Rzymu.

Ojciec Święty, któremu towarzyszy arcybiskup Agrigento Alessandro Damiano, jest już obecny w miejscu, z którego za chwilę przewodniczyć będzie mszy świętej, ale najpierw zostanie oficjalnie przywitany przez burmistrza Lampeduzy i Linozy. Dzień dobry. Ojcze Święty, w imieniu społeczności Lampeduzy i Linozy składam Ci najserdeczniejsze powitanie. Twoja obecność na naszej wyspie jest darem dla nas wszystkich, jest braterską czułością, ale także odpowiedzialnością. Lampedusa to mała ziemia pośrodku morza, ale przez wiele lat zrodziła wiele pytań, głębokie rany i radosne nadzieje, które należą do całego świata. Tutaj Morze Śródziemne to nie tylko horyzont, piękno i życie, to także oczekiwanie, miejsce lądowania, ból i pamięć. To miejsce, w którym tak wielu ludzi szukało ocalenia, godności i przyszłości. Niektórzy znaleźli nową perspektywę, inni nigdy nie dotarli. Wszyscy nosimy ich w sercach. Nasza społeczność zna wartość i wagę tej historii. Znają to wszystko rybacy, ratownicy, policja, wolontariusze, pracownicy, rodziny, dzieci, osoby starsze. Wie o tym cała wyspa, która często w ciszy nauczyła się patrzeć na morze nie tylko jako na granicę, ale jako na wezwanie. Wiedzą o tym instytucje, które wspierały nas w ostatnich latach, podejmując się naszego trudnego zadania niesienia pomocy. W czasach, gdy świat wciąż jest rozdarty wojnami, przemocą, podziałami i lękami, Lampedusa odczuwa jeszcze silniejszą potrzebę zapalenia światła. Światła kruchego, niewielkiego, ale upartego. Światła tych, którzy nie poddają się obojętności. Światła tych, którzy wciąż wierzą, że każde ludzkie życie jest święte. Światła tych, którzy wciąż trzymają się radia, aby usłyszeć, że wojna się skończyła, by użyć słów wspaniałej pieśni o cudzie życia mistrza Claudio Baglioniego, naszego współobywatela, naszego rodaka. Ojcze Święty, dzisiaj symbolicznie przekazujemy Ci to światło. To światło naszej latarni morskiej, latarni Lampeduzy. Latarnia morska nie wydaje dźwięku, nie osądza, nie wybiera, kogo oświetlić. Świeci w nocy, wskazuje drogę, towarzyszy tym, którzy szukają brzegu. Przypomina, że nikt nie powinien czuć się zagubiony w ciemności. Oto Lampeduza, mały znak pokoju w sercu Morza Śródziemnego, który przemawia do ludzi z każdego zakątka świata. Wyspa tak mała pokazała, że nawet to, co wydaje się kruche, może zdziałać wielkie rzeczy. Przyjęła, pomogła, pocieszyła. Poznała strach, zmęczenie, ból, gniew, ale nigdy nie przestała wyciągać ręki do innych. Być może to właśnie ten cud, na który wciąż możemy liczyć, że z tej małej wyspy może wznieść się wołanie zdolne dotrzeć do tych, którzy ponoszą wielką odpowiedzialność za świat, że ci, którzy mają władzę decyzyjną, wysłuchają krzyku zranionych narodów, wybiorą pokój, będą bronić życia i nauczą się od tego skrawka ziemi, że nikt nie jest zbyt mały, by wskazać drogę. Ojcze Święty, witaj na Lampeduzie. Wita Cię lud prosty, dumny i szczery, który dziś otwiera przed Tobą serce i prosi o błogosławieństwo. Błogosławieństwo dla naszych dzieci, dla naszych seniorów, dla tych, którzy pracują na morzu,
dla tych, którzy ratują życie, dla tych, którzy przybywają, którzy odchodzą, którzy nigdy nie wrócili, dla wszystkich narodów, które oczekują pokoju. Niech dziś z Lampeduzy ponownie popłyną słowa. Żadna noc nie jest tak ciemna, by nie pozwalała światłu pozostać zapalonym. Dziękujemy, że jesteś tutaj. Słowo powitania wygłosił burmistrz Lampeduzy, pan Filippo Mannino, który teraz przekazuje Leonowi XIV replikę morskiej latarni, która znajduje się na tej wyspie. O jej symbolice mówił także w swoim przemówieniu, symbolice światła, które nie dzieli na lepszych i gorszych, światła, które jest otwarte dla wszystkich. A teraz krótkie słowo wygłosi także Leon XIV. Panie burmistrzu, Wasza Ekscelencjo, szanowni przedstawiciele władz, drodzy bracia i siostry, dziękuję burmistrzowi za powitanie, które skierował do mnie w imieniu gminy Lampedusa i Linosa i dziękuję Wam wszystkim za powitanie, za Waszą gościnność. Fakt, że zdecydowaliście się nazwać Molo Favarolo imieniem papieża Franciszka, jest znakiem więzi, jaką mój poprzednik nawiązał z Waszą wspólnotą i z naszymi braćmi i siostrami migrantami. Papież był blisko Was w tym bardzo trudnym dla Was czasie, a dziś jestem tu, aby powiedzieć Wam, że papież nadal Wam towarzyszy, wspiera Was i dodaje Wam odwagi. Nie przybyłem tutaj, aby wygłaszać przemówienia, ale by sprawować Eucharystię, najwyższy znak obecności Chrystusa wśród nas. Gest Jezusa łamiącego chleb, aby ofiarować samego siebie, nadaje sens i siłę naszym codziennym aktom pomocy i dzielenia się. Tak, to miejsce, gdzie gesty mówią więcej niż słowa, ale gesty, aby być prawdziwie ludzkimi, wymagają serca. Właśnie dlatego się tu zgromadziliśmy, aby zaczerpnąć od Chrystusa miłości, którą tylko On może nam dać, aby świat dzisiejszy i jutrzejszy był bardziej ludzki dla każdego. Dziękuję. Krótkie słowo do wszystkich zgromadzonych skierował Leon XIV jako odpowiedź na powitanie ze strony burmistrza, który w krótkich, ale bardzo ważnych słowach przypomniał o historię, ostatnią historię Lampeduzy, która zmieniła swoją tożsamość poprzez to, że stała się miejscem przyjęcia dla setek tysięcy imigrantów w ostatnich latach. My przerywamy na chwilę naszą transmisję, a wznowimy ją już za kilka chwil, kiedy to o godzinie 10:30 Leon XIV rozpocznie mszę świętą tutaj na wyspie Lampedusa.

0: Prendiamo posto, per favore. Per chi ha necessità di acqua, stanno passando i volontari.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wznawiamy transmisję wizyty Ojca Świętego Leona XIV na włoskiej wyspie Lampedusa, na którą papież przybył około godziny 9, a już za chwilę sprawować będzie na lokalnym boisku mszę świętą. Sprawować ją będzie dokładnie w tym miejscu, w którym mszy świętej przewodniczył 8 lipca 2013 roku Ojciec Święty Franciszek, który przybył tutaj niecałe 4 miesiące po swoim wyborze na stolicę Piotrową, dając w ten sposób szczególny wyraz swojej troski o imigrantów i o problem światowej imigracji, której symbolem stała się ta włoska wyspa, która znajduje się pomiędzy Sycylią a wybrzeżami Afryki. Ojciec Święty w drodze na stadion zatrzymał się w kilku szczególnie znaczących miejscach. Pierwszym przystankiem był lokalny cmentarz, na którym spoczywa ciało małego chłopca Jusufa, który zginął w 2020 roku na wodach u wybrzeży Libii, gdy fale Morza Śródziemnego okazały się silniejsze, porwały go do morza. Przeżyła natomiast jego 17-letnia matka, która odbyła podróż aż z Gwinei do Europy. Tam Leon XIV na cmentarzu, gdzie spoczywa między innymi ciało tego kilkumiesięcznego chłopca, zatrzymał się na chwilę modlitwy. Następnie papież zatrzymał się w miejscu zwanym Bramą Europy, na najbardziej wysuniętym na południe punkcie Lampeduzy, w miejscu, które stało się symbolem nadziei tych wszystkich ludzi, którzy wybierają drogę często bardzo trudnej podróży, trudnej migracji w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Leon XIV zatrzymał się także na molo zwanym Favarolo. Molo, które zazwyczaj jest pierwszym punktem, do którego docierają imigranci, ostatnich przybyszów. Przyjęto tutaj 1 lipca. Była to grupa pochodząca z Egiptu i z Somalii, którzy poprzedniego popołudnia wyruszyli z Libii na 9-metrowej łodzi, pragnąc dotrzeć do Niemiec i Holandii. Zostali oni wyratowani przez jednostkę patrolową włoskiej Straży Przybrzeżnej. A to molo odwiedził także 13 lat temu papież Franciszek. I dzisiaj Leon XIV pobłogosławił pamiątkową tablicę, która została umieszczona na steli zwapienia. Tablicę, która przypomina, że od dziś to miejsce będzie nosić nazwę Molo papieża Franciszka. Leon XIV następnie przywitał się z grupą imigrantów, którzy reprezentowali tych wszystkich, którzy w ostatnich latach przybywają tutaj na Lampedusę. Szacuje się, że jest to około 400 tysięcy ludzi, którzy następnie zostają wysyłani do innych ośrodków na terenie całych Włoszech. A wreszcie papież został przywitany przez burmistrza gminy, która obejmuje dwie wyspy, Lampedusę i Linozę. I w swoim przemówieniu pan burmistrz podkreślał znaczenie tej małej wyspy, znaczenie także tego zjawiska migracji, które bardzo wpłynęło na tożsamość

jest symbolem światła, którego potrzebuje każdy człowiek, światła, które nie osądza, nie wybiera, kogo oświetlić, ale wszystkim wskazuje drogę, wszystkim towarzyszy, szczególnie tym, którzy szukają brzegu i przypomina, że nikt nie powinien nigdy czuć się zagubiony w ciemności. Pan burmistrz poprosił także o błogosławieństwo Ojca Świętego, błogosławieństwa dla prostego ludu Lampeduzy, błogosławieństwa dla dzieci, dla seniorów, dla tych wszystkich, którzy pracują na morzu, dla tych wszystkich, którzy codziennie ratują ludzkie życie. I wyraził także pragnienie pan burmistrz, pragnienie, by ta wyspa, ta mała wyspa na Morzu Śródziemnym, której nazwa stała się słynna na całym świecie właśnie poprzez, za sprawą przyjęcia setek tysięcy migrantów w ostatnich latach, by ta mała wyspa stała się symbolem, stała się krzykiem dla całego świata, krzykiem, który ma przypominać o godności każdego ludzkiego życia. A Leon XIV w krótkim przemówieniu, odpowiadając panu burmistrzowi, zwrócił uwagę na nazwanie lokalnego molo imieniem papieża Franciszka i odnosząc się do tego faktu, zwraca uwagę na więź, która się narodziła pomiędzy mieszkańcami Lampeduzy a następcą świętego Piotra, szczególnie z papieżem Franciszkiem, ale Leon XIV podkreślił, że przybywa dziś tutaj na tę wyspę, aby przypomnieć, że papież nadal chce być obecny w życiu tej wyspy, nadal chce towarzyszyć, wspierać i dodawać odwagi. Leon XIV powiedział także, że nie przybył tutaj na Lampeduzę, aby wygłaszać przemówienia. Przybył, aby przede wszystkim sprawować Eucharystię, która jest najpiękniejszym znakiem obecności Chrystusa pośród swojego ludu. Eucharystię, z której chrześcijanie codziennie czerpią miłość. Leon XIV mówił o tym, że miłość, której potrzebujemy, by obdarowywać nią naszych bliźnich, możemy uczyć się tylko od Chrystusa. I to właśnie w Eucharystii uczymy się tej miłości od Pana Jezusa. Właśnie w Eucharystii ta miłość jest nam przekazywana. Wśród koncelebranców widzimy biskupów Konferencji Episkopatu Sycylii. Jest arcybiskup Corrado Lorefice, metropolita Palermo. Obecnie jest także metropolita z miasta Catania. Najbliżej papieża oczywiście ksiądz arcybiskup Alessandro Damiano, który jest lokalnym ordynariuszem. Jest arcybiskup metropolita Agrigento, bowiem to właśnie ta archidiecezja swoim zasięgiem obejmuje także wyspę Lampedusę. Wraz z Ojcem Świętym tutaj na Lampedusę przybył z Rzymu także ksiądz kardynał Baldassare Reina, który jest wikariuszem generalnym Ojca Świętego dla diecezji rzymskiej, a pochodzi on właśnie z archidiecezji Agrigento. Tutaj przez wiele lat pełnił swoją posługę, m.in. jako rektor wyższego seminarium, a w 2022 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji rzymskiej, a od 2 lat pełni posługę wikariusza generalnego Ojca Świętego dla diecezji rzymskiej, czyli tę funkcję, która pozwala papieżowi być bliżej tej diecezji, która została mu powierzona. A już teraz Ojciec Święty przybył do ołtarza i za chwilę rozpocznie znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym celebrację Najświętszej Ofiary.

0: Schola śpiewa pieśń Otwórz Twoje bramy, Jerozolimo. A figura, która znajduje się pobliżu ołtarza, to figura Matki Bożej Bezpiecznej Przystani, która czczona jest w XIII-wiecznym sanktuarium na Lampedusie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Pokój z wami i z duchem twoim. Bracia i siostry, sprawując Eucharystię w tym miejscu, dziękujmy Bogu, który w Chrystusie przyjmuje nas w swojej miłości. I pamiętajmy, że wszyscy, jak Abraham, podążamy w poszukiwaniu naszej niebieskiej Ojczyzny. Na początku tej celebracji wzywajmy miłosierdzia Bożego, które jest źródłem pojednania i komunii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Rozpoczyna się śpiew Kyrie. Panie, zmiłuj się nad nami.

0: a dzisiejsza msza święta sprawowana jest z formularza w intencji migrantów. Módlmy się. Ojcze, który posłałeś swego Syna, aby dzielił z nami nasze trudy i nadzieje i umieściłeś Go w centrum życia i historii, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wędrują po drogach świata, aby wszędzie znaleźli braterską solidarność, którą jest wolność, pokój i sprawiedliwość w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pierwsze czytanie zaczerpnięte jest z 13 rozdziału Listu do Hebrajczyków, wersety od 1 do 3 oraz od 14 do 16. Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Bracia, niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Przez niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami.
1: Perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Parola di Dio.
0: Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Rozpoczyna się śpiew psalmu responsoryjnego, którego słowa zaczerpnięte są z psalmu 106. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

0: cambio i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua, e la terra fertile.
1: Rzeki zamienia on w pustynię, oazy na ziemię spragnioną, ziemię żyzną na słony u gór, skutkiem niegodziwości jej mieszkańców. Pustynię zamienił w zbiornik wody, a ziemię suchą w oazę. I tam osiedlił zgłodniałych i założyli miasta zamieszkałe. Podniósł nędzarza z niedoli, rozmnożył rodziny jak trzody. Pobożni widzą to i radują się, a wszelka niegodziwość musi zamknąć swe usta.

A dzisiejsza Ewangelia to fragment 10 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, wersety od 25 do 37, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, do której nawiązywał 13 lat temu w tym miejscu w swojej homilii Ojciec Święty Franciszek. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.

0: In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova.
1: W owym czasie powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie.
0: Quello rispose che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore.
1: Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ojciec Święty pobłogosławi teraz zgromadzenie liturgiczne Księgą Ewangelii, a następnie wygłosi homilię. A msza święta, którą sprawuje papież Leon XIV, jak sam powiedział, jest centralnym, najważniejszym punktem jego dzisiejszej wizyty na Lampedusie.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, Bóg miłuje nas zawsze jako pierwszy. Piękno morza, tej wyspy i waszych twarzy jest odblaskiem Jego bezinteresownej inicjatywy. Miłość nas wyprzedza, ogarnia i gromadzi. Jestem wdzięczny Panu, że mogę was odwiedzić, idąc śladami papieża Franciszka, który 8 lipca 2013 roku zechciał przybyć na Lampedusę podczas swojej pierwszej podróży jako następca Piotra. Apostołowie, jak wiecie, żeglowali po Morzu Śródziemnym i doświadczali gościnności mieszkańców jego wysp i wybrzeży, od tysiącleci będących miejscem skrzyżowania cywilizacji. Ewangelia rozbrzmiewa tam, gdzie spotykają się ludy, gdzie ludzie przyjmują się nawzajem, gdzie splatają się ich dzieje, a różne kultury podejmują dialog. Milknie ona natomiast tam, gdzie każdy czyni z siebie wyspę, gdzie unika się kontaktu i przerywa wzajemną wymianę. W tym sensie przed chwilą proklamowana przypowieść o miłosiernym Samarytaninie opisuje historię, która wciąż trwa. Encyklika Fratelli Tutti pomogła nam odczytać Ewangelię na nowo w dramatycznych okolicznościach dziejowych, w których nadal jesteśmy zanurzeni. Słowo Boże jest zawsze słowem na dziś i wprowadza nas w rozmowę, z której mamy wyjść przemienieni. Jak więc odpowiemy na miłość tego, który umiłował nas jako pierwszy? Umiłowani, dziś Lampedusa i Linosa leżą przy drodze niebezpiecznej, jak ta, która prowadziła z Jerozolimy do Jerycha. Tutaj widzieliście nie jednego człowieka, lecz tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce zbójców. Ograbili ich ze wszystkiego, pobili do krwi i odeszli, zostawiając ich na pół umarłych. Innych, tych, którym nie udało się dotrzeć tam, dokąd mieli nadzieję przybyć, przyjęło morze. Czujemy jednak ich obecność, a ona przemawia do nas nie słabiej niż obecność tych, którzy zeszli na ląd, potrzebując troski i pomocy. Zanim pojawi się jakiekolwiek rozważanie intelektualne czy przekonanie ideologiczne, spotkanie z człowiekiem, który leży przed nami ogołocony ze wszystkiego, wzywa nas do bliskości. List do Hebrajczyków przypomniał nam: pamiętajcie o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele. Jest to samo serce ewangelicznej przypowieści. Bliźnimi czynimy się wobec innych. Bliźnim trzeba się stać. Przybyłem, aby wam podziękować, bracia i siostry z Lampeduzy, za bliskość, którą wielu z was postanowiło okazywać. Na nowo dokonał się cud współczucia. Gdy zobaczył go, wzruszył się głęboko. To wewnętrzna rewolucja, która wydobywa z nas Bożą wrażliwość i poszerza myśli, serce i życie. Dziękuję wolontariuszom, stowarzyszeniom skupionym w Forum Lampedusa Solidale, instytucjom cywilnym, Straży Przybrzeżnej, burmistrzom i kolejnym władzom administracyjnym. Dziękuję diakonom, kapłanom, siostrom zakonnym, lekarzom, psychologom, wychowawcom. Dziękuję służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i wszystkim, którzy z darem wiary lub bez niego postanowili kochać razem. Tak, bo pośród was miłość przybrała zorganizowany kształt. Ta miłość, której współczucie dostrzegające brata na morzu, jest jak pierwsze drgnienie, jak głębokie wezwanie, by odważyć się na to, o czym nigdy byście nie pomyśleli. Pozdrawiam obecnych tutaj migrantów. Oni sami nie tylko otrzymali pomoc, ale wiele razy okazywali solidarność w czasie swojej drogi, jak ubodzy, którzy pomagają jeszcze uboższym. Dziękuję wam, bracia i siostry, bo w tym, że stajecie się bliźnimi, nie ma nic oczywistego, nic automatycznego.
0: La parabola ce lo racconta. L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
1: Mówi nam o tym wspomniana przypowieść. Miłość zawsze dokonuje się w wolności, a wolność wyraża się w decyzjach. Są także tacy, którzy dokonują wyboru, by nie stać się bliźnimi, i tacy, którzy postanawiają nie podejmować decyzji. Ci, którzy zginęli w tym morzu, są ofiarami zarówno decyzji podjętych, jak i decyzji zaniechanych. Obojętność na dobro wspólne i korupcja w miejscach, z których wyruszają. Światowy system ekonomiczny, który rodzi ubóstwo i wykluczenie. Lęk karmiący uprzedzenia i pogardę. Przekonanie, że te problemy nas nie dotyczą. Zbrodnicze kalkulacje tych, którzy zarabiają na cudzym dramacie. Powolne i trudne przejście od samego zarządzania sytuacjami kryzysowymi do wypracowania spójnej i wspólnie uzgodnionej polityki. Wszystko to powtarza dziś ów pośpiech z opowieści ewangelicznej, by minąć człowieka w potrzebie. W przypowieści pewien kapłan znalazł się tam przypadkiem, a po nim także lewita. Obaj widzą, lecz mijają potrzebującego. Niestety w każdym czasie nie brakuje ludzi, którzy boją się skalać przez kontakt z innymi i w ten sposób, nawet wobec cierpienia i śmierci, zaprzeczają wspólnemu pochodzeniu od Boga, nieskończonej godności każdej istoty ludzkiej i powołaniu do miłości bez granic. Czas uznać i jasno powiedzieć, że przynależność religijna nigdy nie może stać się powodem dyskryminacji, jak gdyby wiara miała granice, a nie była powszechnym wezwaniem do zbawienia. Tam, gdzie wznosiły się mury podziału, Chrystus je zburzył. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego, a bliźniego nie ma, jeśli ja sam się nie zbliżę. Zatrzymać się, wzruszyć, pochylić, zapłakać wobec cudzego bólu, jak uczynił to Jezus, znaczy wejść w ruch miłości, ten, w którym objawił się Bóg.
0: Carissimi, chi si lascia portare in questa dinamica di compassione, di misericordia,
1: Najdrożsi, kto pozwala się wprowadzić w tę dynamikę współczucia i miłosierdzia, zaczyna żyć inaczej, inaczej być obywatelem, inaczej pracować. Wtedy naprawdę może się narodzić cywilizacja miłości, ta, którą ukazywali moi święci poprzednicy, Jan 23, Paweł VI i Jan Paweł II. Wraz z wielką rzeszą proroków i męczenników minionego stulecia zrozumieli oni, że na otchłanie ludzkiego serca i okropności wojny tylko miłosierdzie potrafi odpowiedzieć nowymi początkami. Teraz, stojąc na ramionach tych olbrzymów, weszliśmy w tysiąclecie, w którym mamy nadawać cywilizacji miłości kształt duchowy, kulturowy, prawny, polityczny i ekonomiczny. Ogrom cierpienia, na które patrzymy, niech pozwoli nam pojąć radykalizm tego wezwania.
0: Possiamo cambiare programma e direzione. Più del Samaritano abbiamo risorse.
1: Jak ów Samarytanin możemy zmienić plany i obrać inną drogę. Bardziej niż ów Samarytanin mamy środki i możliwości, by nadziei nadać konkretny kształt w historii. On podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. My również musimy uznać, że cywilizacja miłości nie rodzi się z jednego spektakularnego gestu, lecz z sumy małych i wytrwałych aktów wierności, które stawiają tamę dehumanizacji. Przyjaciele z Lampeduzy, jesteście tego świadkami. Tutaj, spotykając się z wami, można lepiej zrozumieć nasz czas, a każdy może rozeznać kierunek własnego życia. Oczywiście, nie wszyscy mają taką samą możliwość oddziaływania na rzeczywistość, a jednak nikt nie jest pozbawiony odpowiedzialności. Każdy dysponuje własną przestrzenią działania i właśnie tam, a nie gdzie indziej, jest wezwany do wyboru, czy podsycać logikę siły, choćby tylko przez obojętność, cynizm, kłamstwo czy nienawiść, czy też strzec logiki pokoju przez prawdę, umiar, bliskość i troskę.
0: Perciò da questo estremo lembo di Europa nel mare Mediterraneo si vede meglio.
1: Dlatego z tego najdalszego skrawka Europy na Morzu Śródziemnym wyraźniej widać epokowe wezwanie, przed którym zjawisko migracji stawia społeczeństwa europejskie. Także pod tym względem, podobnie jak w sprawie transformacji ekologicznej i budowania pokoju, Europa posiada wyjątkowy potencjał wypływający z jej historii i kultury, a więc także równie wielką odpowiedzialność. Ze względu na swoje położenie geograficzne i kształt instytucjonalny, Europa jest w stanie, by na tym obszarze zmierzyć się z kryzysem w sposób całościowy, włączając pierwszą pomoc w długofalowy plan strategiczny, zdolny przyjmować, chronić, promować i integrować migrantów, a zarazem działając na rzecz rozwoju, aby nikt nie był zmuszony do emigracji. Wszystko to powinno odbywać się przy czujnej trosce o poszanowanie godności każdej osoby. Jest to zadanie instytucji publicznych, ale także całego społeczeństwa obywatelskiego i Kościoła.
0: Come dicevo recentemente a Tenerife, durante il viaggio apostolico in Spagna, anche a
1: siostry i bracia, jak mówiłem niedawno na Teneryfie podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii, także na Lampeduzie kultura przyjmowania ma wymiar turystyczny, który niestety może być postrzegany jako zagrożony przez szlaki migracyjne i może rozwijać się w obojętności, a nawet w przeciwstawieniu się ich dramatycznym aspektom. Dla wielu bowiem wakacje oznaczają jedynie rozrywkę, lekkość i beztroskę. Wtedy wydaje się, że trzeba wznieść niewidzialny mur między Morzem Rozbitków a Morzem Urlopowiczów. Miejcie odwagę myśleć inaczej. Stopniowo, z twórczą pomysłowością, zdołacie sprawić, że każdy, kto spędza na tej wyspie jakiś czas, także czas odpoczynku, będzie mógł stać się bardziej ludzki przez zmierzenie się z waszą miłością, z tym, czego nauczyło was morze i z ludźmi, którzy was wychowali.
0: C'è autentico riposo, infatti.
1: Prawdziwy odpoczynek jest bowiem tam, gdzie odnajduje się sens życia, a prawdziwy dobrostan tam, gdzie ekonomia jest sprawiedliwa i braterska. W takiej ekonomii troska o stworzenie i przyjaźń społeczna łączą się w syntezę, której ludzkość dziś poszukuje. Pierwsze czytanie przypomniało nam, że przez praktykowanie gościnności niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Bądźcie więc, choćby na małą skalę, proroctwem tego, ku czemu razem możemy zmierzać w wielkiej skali. Skorzystacie na tym najpierw wy sami i wasze rodziny, przezwyciężając podziały i rozbieżności, które tylko miłość potrafi rozwiązać. Niech zwłaszcza parafia będzie wspólnotą, w której w szkole Ewangelii uczy się razem przyjmować, towarzyszyć i integrować w duchu komunii. Mamy tutaj obok ołtarza wizerunek Matki Bożej z Porto Salvo, patronki Lampeduzy. Wiecie zapewne, że święty Augustyn lubił opisywać życie ludzkie jako żeglugę po wzburzonym morzu, a jego cel jako przystań bezpieczną i pewną. Nie pozwólmy, by zwyciężył nas lęk, lecz patrzmy na codzienne trudy jak na czas sposobności i świadectwa. Niech więc wasza wiara, najdrożsi, umacnia się przez te lata próby i wielkodusznego zaangażowania. Niech ten czczony wizerunek znów przemówi do was z dawną mocą, z jaką przemawiał wtedy, gdy ci, którzy przekazali wam tę pobożność, powierzali się z radykalną szczerością wstawiennictwu Maryi Panny. W Bogu wszyscy mamy bezpieczny port, a każda wspólnota chrześcijańska jest wezwana, by być Jego odbiciem na ziemi. A wam, wspólnoto Lampeduzy i Linozy, niech nigdy nie zabraknie oddechu wiary, nadziei i miłości. Pozdrowieniem Osha, typowym dla mieszkańców Lampeduzy, znaczącym mój oddechu, zakończył swoją homilię Ojciec Święty Leon XIV. A w swoich słowach zwracał uwagę przede wszystkim na potrzebę przezwyciężenia obojętności. W chwili ciszy zatrzymajmy się nad słowami Leona XIV.

0: Fratelli e sorelle, saldi nell'amore fraterno, eleviamo a Dio la nostra.
1: Bracia i siostry, trwając w braterskiej miłości, wznośmy wspólną modlitwę do Boga.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Signore, ricordati della tua chiesa.
1: Pamiętaj, Panie, o twoim kościele. Wypełniając ewangeliczne przykazanie gościnności wobec wszystkich, niech składa Ci ofiarę uwielbienia z czystym sercem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pamiętaj, Panie, o papieżu Leonie i o wszystkich pasterzach. Niech głoszą, że tylko w Tobie jest nadzieja ludzkości, dając światu świadectwo cywilizacji miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
3: Ricordati di quanti sono profughi ed esuli. Riconoscano nelle nostre terre.
1: Pamiętaj, Panie, o uchodźcach i wygnańcach. Spotykając w naszej Ojczyźnie ręce, które leczą, niech odnajdą szansę na nowy świt życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pamiętaj, Panie, o naszej wspólnocie i o tych, którzy praktykują gościnność. Niech w Tobie otrzymają nagrodę za swoją misję, aby wylewać olej pocieszenia i wino przebaczenia na rany historii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pamiętaj, Panie, o migrantach, którzy zginęli na morzu. Niech ich imiona będą zapisane w Księdze Życia, aby były dla nas zaproszeniem, by nigdy nie zapomnieć. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, który w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego wskazujesz nam drogę współczucia i miłosierdzia, wysłuchaj głosu Twojego Kościoła i spraw, abyśmy na wzór Twojego Syna troszczyli się o naszych braci, którzy są w potrzebie i cierpieniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. A Ojciec Święty Leon XIV w swojej homilii w sposób szczególny podziękował wszystkim mieszkańcom Lampeduzy za ich bliskość, za ich współczucie, za ich otwarte serce, za brak obojętności. Bardzo znacząco wybrzmiało to słowo dziękuję, które Leon XIV powtórzył kilka razy, przypominając o tym, że stawanie się bliźnim nie jest nigdy czymś automatycznym, jest zawsze wyborem, tak jak było to wyborem w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, która dziś została odczytana jako Ewangelia przeznaczona na tę dzisiejszą liturgię.

Ascola śpiewa pieśń Benedetto sei tu, Signore, autorstwa księdza prałata Marco Frisiny. Błogosławiony jesteś, Panie, błogosławione jest Twoje święte imię.

w swojej homilii Leon XIV zwrócił także uwagę na odpowiedzialność chrześcijan w dzisiejszym świecie, odpowiedzialność za budowanie cywilizacji miłości, o której w sposób szczególny przypomnieli poprzednicy Leona XIV, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Na otchłanie ludzkiego serca i okropności wojny tylko miłosierdzie potrafi odpowiedzieć nowymi początkami, mówił w swojej homilii Leon XIV, wzywając do tego, by cywilizacji miłości chrześcijanie nadawali kształt duchowy, kulturowy, prawny, polityczny i ekonomiczny. By ta cywilizacja miłości, do której wezwani są wszyscy wierzący w Chrystusa, przenikała wszystkie obszary życia, nie tylko tego prywatnego, ale także życia publicznego.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Przyjmij, Panie, chleb i wino, znaki Twojej obecności, opatrzności i naszego braterskiego zaangażowania i przemień je w ofiarę, która jednoczy wszystkich ludzi w jedną rodzinę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, w górę serca, wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie. Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego brata i odkupiciela. W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. On życiem i słowem ogłosił światu, że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy i zjednoczeni z aniołami i świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając. Rozpoczyna się śpiew Sanctus, święty, święty, święty.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami.
1: Wysławiamy Cię, Ojcze Święty. Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice.
1: Podobnie wziął kielich z winem. Dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Mistero della fede.
1: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

0: Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna.
1: Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e della
0: Umocnij swój lud chlebem życia i kielichem zbawienia. Uczyń nas doskonałymi w wierze i miłości, w jedności z naszym papieżem Leonem, ze mną, niegodnym sługą Twoim. Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci. Oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i ucieśnionych. Spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati.
0: Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Rozpoczyna się śpiew Agnus Dei, Baranku Boży.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

rozpoczyna się komunia święta, a ci z Państwa, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć osobiście we mszy świętej, mogą teraz połączyć się z ofiarą złożoną na ołtarzu przez Ojca Świętego Leona.

Przed rozpoczęciem mszy świętej Leon XIV mówił o tym, że nie przybył na Lampedusę, aby wygłaszać przemówienia, ale by sprawować Eucharystię, która jest najwyższym, najpiękniejszym znakiem obecności Chrystusa pośród swojego ludu. Leon XIV mówił o tym, że Lampedusa jest miejscem, w którym gesty mówią więcej niż słowa, a gest Jezusa łamiącego chleb, aby ofiarować samego siebie, nadaje sens i siłę naszym codziennym aktom pomocy i dzielenia się z innymi. Właśnie dlatego sprawujemy Eucharystię, właśnie dlatego uczestniczymy w ofierze mszy świętej, aby czerpać od Chrystusa tej miłości, którą tylko On może nam dać.

Boże, jesteś tutaj obecny. Cóż za tajemnica? Słowo Boże i ludzkość. Już nie ma znaczenia przestrzeń i czas, bo stąpiła tutaj wieczność. Mówią słowa pieśni, która wykonywana jest teraz w czasie rozdawania Komunii Świętej.

wspólnoty, które przyjmują migrantów, mogą być żywym świadectwem nadziei, pisał Leon XIV w swoim orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w ubiegłym roku. Mogą być świadectwem nadziei rozumianej jako obietnica takiej teraźniejszości i przyszłości, w której uznaje się godność wszystkich jako dzieci Boga. W ten sposób migranci i uchodźcy są uznawani za braci i siostry, część rodziny, w której mogą wyrażać swoje talenty i w pełni uczestniczyć w życiu wspólnotowym.

Schola rozpoczyna śpiew Pane Divita Nuova, chleb nowego życia, prawdziwy pokarm dany ludziom. Pokarm, który podtrzymuje świat, wspaniały dar łaski.

A modlitwą po komunii zakończą się obrzędy Komunii Świętej, po której Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa. Módlmy się, Ojcze, który z każdego języka i narodu utworzyłeś jeden nowy lud, spraw, aby komunia w ciele i krwi Twojego Syna uwolniła nas od wszelkiego egoizmu i podziałów oraz przemieniła we wspólnotę braci zjednoczonych w tym samym duchu, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słowo podziękowania wygłosi teraz arcybiskup Alessandro Damiano, metropolita Agrigento, gospodarz tego miejsca, ordynariusz tej archidiecezji, która swoim zasięgiem obejmuje także wyspę Lampedusę. Ojcze Święty, dziś rano tu na Lampeduzie czekali na Ciebie przedstawiciele ludzkości w zawieszeniu, ale pewna, że zdoła się zakotwiczyć w bezpiecznej przystani, zdolna do podniesienia wzroku. Przede wszystkim byli tacy, którym się nie udało, jak mały Józef, któremu oddałeś hołd podczas pierwszej wizyty na cmentarzu. Dla nich to Mare Nostrum, nasze morze, które dla nas jest źródłem dobrobytu i piękna, stało się otchłanią rozpaczy i śmierci. Kto wie, ilu już zatrzymało w swych głębinach, oprócz tych, do których powróciło i którzy spoczywają na różnych cmentarzach tej archidiecezji. Twoja wizyta była dla każdego z nich ostatnim pocałunkiem i ostatnim gestem miłości, które być może uczyniłyby śmierć mniej gorzką. Była tym ludzkim krzykiem przy grobie, którego odmówiono ich bliskim. Nade wszystkim była pewnością życia, które pokonuje śmierć i zmartwychwstaje, by nigdy więcej nie umrzeć, wolny od trosk i udręk ziemskiej egzystencji. W imieniu niezliczonych ofiar tego morza, w imieniu ich rodzin i ich społeczeństw dziękuję. Dziękuję za akt miłosierdzia, który przybyłeś tutaj dokonać i za modlitwę, którą zaniosłeś. Mają ogromną wartość i wcale nie są oczywistością, bo w niej, tak jak stało się to już w przypadku papieża Franciszka na początku jego pontyfikatu, cała wspólnota wierzących ponownie oddała hołd tym, którzy stracili wszystko, aby przywrócić im godność, szacunek i obietnicę wieczności. Oprócz tych, którym się nie udało, byli też tacy, którym udało się dotrzeć na brzeg, jak rodziny, których spotkałeś na kolejnych przystankach Twojej wizyty, przy bramie Europy i przy wejściu na Molo Pavarolo, nazwane dziś imieniem papieża Franciszka. Dla nich marzenie o nowym życiu, zapoczątkowane ucieczką przed śmiercią, może trwać. Ale to marzenie wciąż ma zbyt wysoką cenę, bo ubóstwo tych, którzy muszą zaczynać od zera, jest zawsze przerażające, zarówno dla tych, którzy noszą je w sobie, jak i dla tych, którzy je odkrywają, rodząc rozpacz u jednych i nieufność u drugich. Nie wspominając o trudzie tych, którzy muszą odejść, dźwigając ciężar pozostawionych bliskich i tych, których zgubili po drodze. Dla każdego z nich Twoja wizyta była uściskiem pokoju, powitaniem bez tworzenia różnic i wyciągniętą ręką, dodającą otuchy bez preferencji. Była wyrazem współczucia, dla którego wszyscy jesteśmy dłużnikami, jako dzieci tego samego Ojca i obdarowani tą samą ziemią. Był to przejaw powszechnego braterstwa, w którym wszyscy jesteśmy pielgrzymami ku tej samej Ojczyźnie i nikt nie może czuć się bardziej obcy niż inni. W imieniu tych, którym udało się dotrzeć i którzy próbują zacząć od nowa oraz tych, którzy z daleka podążają Twoimi śladami z drżeniem i obawą, dziękuję.
Dziękuję za bliskość, którą przybyłeś, aby okazać, i za wsparcie, które nam zaofiarowałeś. Niech dotrą one poprzez owocną sieć solidarności do wszystkich tych, którzy przeszli przez tą wyspę i skierowali się na inne brzegi. Nadal realizują swoje marzenia o wolności i przyszłości dla siebie i swoich bliskich. Przeszli obok tych żywych i umarłych, którzy przeszli przez wyspę Lampedusę, na których czekał Kościół w Agrigento, który otoczył ich miłością, również siostrzanych kościołów w Sycylii, z którymi dzieliłeś się Eucharystią na tym ostatnim przystanku Twojej wizyty. My, opatrznościowo umieszczeni w sercu Morza Śródziemnego i u bram Europy, często mamy za zadanie zaoferować przedsmak ziemi obiecanej tym, którym uda się dotrzeć na nasze brzegi po doświadczeniu goryczy, pozostawionej niewoli i niepewności przeprawy, którą znieśli. Ale nasza ziemia obiecana jest dziwna, bo brakuje jej potencjału i zasobów, by zagwarantować przyszłość. I właśnie dlatego zazwyczaj jest to ziemia jedynie przejściowa. Twoja wizyta przypomniała nam, by pod żadnym pozorem nie uchylać się od tej odpowiedzialności, która jest przede wszystkim zaszczytem. Na nowo uświadomiła nam nasze pierwotne powołanie jako stróżów naszych braci, niezależnie od ich pochodzenia i przeznaczenia. Twoja wizyta przywróciła nam posługę gościnności, w której możemy spotkać Pana i pozwolić Mu się spotkać. W imieniu Lampeduzy, Agrigento i Sycylii dziękuję. Dziękujemy za Twoją bliskość i troskę, które nas pocieszają i sprawiają, że nigdy nie czujemy się samotni w dawaniu świadectwa wiary, w praktykowaniu miłosierdzia i budowaniu nadziei. Błogosław nam, Ojcze Święty, nieś nas w Twoim sercu, tak jak my niesiemy Ciebie w naszych sercach. Słowo podziękowania wygłosił ksiądz arcybiskup Alessandro Damiano, metropolita Agrigento, który w darze przekazuje Ojcu Świętemu replikę krzyża i bramy Europy, która była jednym z przystanków papieża w czasie jego dzisiejszej wizyty na Lampedusę. A Leon XIV, jak to ma w zwyczaju, przekazuje księdzu arcybiskupowi kielich mszalny, który jest znakiem komunii, znakiem jedności z Ojcem Świętym, która realizuje się przede wszystkim w sposób szczególny podczas celebracji mszy świętej. A na zakończenie ofiary mszy świętej Leon XIV udzieli teraz błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławieństwem zakończyła się msza święta, którą Leon XIV sprawował
na stadionie na włoskiej wyspie Lampedusa msza święta, która była centralnym punktem jego wizyty tutaj, na tej włoskiej wyspie, która 13 lat temu, niemal dokładnie 13 lat temu, bo 8 lipca 2013 roku, stała się metą pierwszej podróży w czasie pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. Echo tej wizyty sprzed 13 lat usłyszeliśmy także dzisiaj w krótkich słowach, które Leon XIV skierował do mieszkańców Lampedusy przed rozpoczęciem mszy świętej, przypominając wizytę Franciszka sprzed 13 lat, przypominając o więzi, która narodziła się dzięki tej ówczesnej wizycie, a której wyrazem stało się dzisiaj poświęcenie molo w Lampedusie właśnie papieżowi Franciszkowi, poświęcenie jego imieniu tego miejsca, z którego modlił się 13 lat temu, przypominając całemu światu o tragedii imigrantów, tragedii, której symbolem stała się ta mała włoska wyspa na Morzu Śródziemnym. A Leon XIV w swojej homilii przede wszystkim dziś dziękował. Dziękował tym wszystkim, którzy otworzyli swoje serca i nadal je otwierają na pomoc tym wszystkim, którzy po długiej, trudnej, ryzykownej drodze przybywają tutaj na tę wyspę w poszukiwaniu lepszego życia. Leon XIV przestrzegał także przez obojętnością. Obojętnością, którą w sposób szczególny można było zobaczyć w Ewangelii, która została dziś odczytana, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, do której 13 lat temu w swojej homilii nawiązywał także papież Franciszek. Leon XIV przypominał dziś o tym, że miłość zawsze dokonuje się w wolności, a wolność wyraża się w decyzjach. Każdy z nas powinien dokonać wyboru, by stać się bliźnim. I właśnie to jest powołanie chrześcijan, by poprzez te codzienne wybory, wybory kształtowane Ewangelią, budować w świecie cywilizację miłości, która dzięki pracy chrześcijan może przybierać kształt duchowy, kulturowy, prawny, polityczny i ekonomiczny. Ojciec Święty po mszy świętej uda się na lotnisko i na pokładzie samolotu powróci do Rzymu. I już jutro na placu Świętego Piotra o godzinie 12 przewodniczyć będzie modlitwie Anioł Pański, na której transmisję serdecznie Państwa zapraszamy o godzinie 12. A dzisiejszą transmisję z wizyty Ojca Świętego Leona XIV na Lampedusie prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV złożył wizytę na Lampedusie, włoskiej wyspie, która stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Głównym punktem papieskiej wizyty była msza na stadionie. W homilii Ojciec Święty podjął rozważanie nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Tylko miłosierdzie może być odpowiedzią na otchłanie ludzkiego serca i okropności naszych czasów, powiedział Leon XIV. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież złożył czterogodzinną wizytę duszpasterską na Lampedusie. Jest to włoska wyspa położona nieopodal wybrzeży Tunezji. W ostatnich latach stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Przedostało się przez nią do Europy 400 tysięcy migrantów, kolejnych 26 tysięcy zginęło w morzu. Papież odniósł się do tego dramatu podczas Eucharystii na stadionie w Lampedusie. W homilii rozważał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
2: Tutaj widzieliście nie jednego człowieka, lecz tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce zbójców. Ograbili ich ze wszystkiego, pobili do krwi i odeszli, zostawiając ich na pół umarłych. Innych, tych, którym nie udało się dotrzeć tam, dokąd mieli nadzieję przybyć, przyjęło morze. Czujemy jednak ich obecność, a ona przemawia do nas nie słabiej niż obecność tych, którzy zeszli na ląd, potrzebując troski i pomocy. Zanim pojawi się jakiekolwiek rozważanie intelektualne czy przekonanie ideologiczne, spotkanie z człowiekiem, który leży przed nami ogołocony ze wszystkiego, wzywa nas do bliskości. Pamiętajcie o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele.
1: Mówiąc o migrantach, którzy nie zdołali dotrzeć na Lampedusę, papież twierdził, że są oni ofiarami obojętności i korupcji, systemu ekonomicznego, który wyklucza, lęku, z którego rodzą się uprzedzenia, a także zbrodniczych kalkulacji tych, którzy zarabiają na cudzym dramacie. Tymczasem postawą, której uczy nas Ewangelia, jest miłosierdzie.
2: Kto pozwala się wprowadzić w dynamikę współczucia i miłosierdzia, zaczyna żyć inaczej, inaczej być obywatelem, inaczej pracować. Wtedy naprawdę może się narodzić cywilizacja miłości, którą ukazywali moi święci poprzednicy, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Wraz z wielką rzeszą proroków i męczenników minionego stulecia zrozumieli oni, że na otchłanie ludzkiego serca i okropności wojny tylko miłosierdzie potrafi odpowiedzieć nowymi początkami. Teraz, stojąc na ramionach tych olbrzymów, weszliśmy w tysiąclecie, w którym mamy nadawać cywilizacji miłości kształt duchowy, kulturowy, prawny, polityczny i ekonomiczny. Ogrom cierpienia, na które patrzymy, niech pozwoli nam pojąć radykalizm tego wezwania.
1: Wizyta papieża na Lampedusie obfitowała też w gesty o silnej wymowie symbolicznej. Leon XIV modlił się przy grobie 6-miesięcznego Jusufa, który zginął podczas przeprawy przez morze. Zatrzymał się przy pomniku Brama Europy, a także udał się na Molo Favarlo, do którego docierają migranci. Od dziś nosi ono imię papieża Franciszka.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV złożył wizytę na Lampedusie, włoskiej wyspie, która stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Głównym punktem papieskiej wizyty była msza na stadionie. W homilii Ojciec Święty podjął rozważanie nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Tylko miłosierdzie może być odpowiedzią na otchłanie ludzkiego serca i okropności naszych czasów, powiedział Leon XIV. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież złożył czterogodzinną wizytę duszpasterską na Lampedusie. Jest to włoska wyspa położona nieopodal wybrzeży Tunezji. W ostatnich latach stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Przedostało się przez nią do Europy 400 tysięcy migrantów, kolejnych 26 tysięcy zginęło w morzu. Papież odniósł się do tego dramatu podczas Eucharystii na stadionie w Lampedusie. W homilii rozważał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
2: Tutaj widzieliście nie jednego człowieka, lecz tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce zbójców. Ograbili ich ze wszystkiego, pobili do krwi i odeszli, zostawiając ich na pół umarłych. Innych, tych, którym nie udało się dotrzeć tam, dokąd mieli nadzieję przybyć, przyjęło morze. Czujemy jednak ich obecność, a ona przemawia do nas nie słabiej niż obecność tych, którzy zeszli na ląd, potrzebując troski i pomocy. Zanim pojawi się jakiekolwiek rozważanie intelektualne czy przekonanie ideologiczne, spotkanie z człowiekiem, który leży przed nami ogołocony ze wszystkiego, wzywa nas do bliskości. Pamiętajcie o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele.
1: Mówiąc o migrantach, którzy nie zdołali dotrzeć na Lampedusę, papież twierdził, że są oni ofiarami obojętności i korupcji, systemu ekonomicznego, który wyklucza, lęku, z którego rodzą się uprzedzenia, a także zbrodniczych kalkulacji tych, którzy zarabiają na cudzym dramacie. Tymczasem postawą, której uczy nas Ewangelia, jest miłosierdzie.
2: Kto pozwala się wprowadzić w dynamikę współczucia i miłosierdzia, zaczyna żyć inaczej, inaczej być obywatelem, inaczej pracować. Wtedy naprawdę może się narodzić cywilizacja miłości, którą ukazywali moi święci poprzednicy, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Wraz z wielką rzeszą proroków i męczenników minionego stulecia zrozumieli oni, że na otchłanie ludzkiego serca i okropności wojny tylko miłosierdzie potrafi odpowiedzieć nowymi początkami. Teraz, stojąc na ramionach tych olbrzymów, weszliśmy w tysiąclecie, w którym mamy nadawać cywilizacji miłości kształt duchowy, kulturowy, prawny, polityczny i ekonomiczny. Ogrom cierpienia, na które patrzymy, niech pozwoli nam pojąć radykalizm tego wezwania.
1: Wizyta papieża na Lampedusie obfitowała też w gesty o silnej wymowie symbolicznej. Leon XIV modlił się przy grobie 6-miesięcznego Jusufa, który zginął podczas przeprawy przez morze. Zatrzymał się przy pomniku Brama Europy, a także udał się na Molo Favarlo, do którego docierają migranci. Od dziś nosi ono imię papieża Franciszka.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.